0: Natalie Imbruglia in Torn, še dve minuti do pol devete. Dobro jutro. So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely, even if the sky is falling down. Leoni prihaja, še prej dobro jutro, danes dežurni novinarki, Kati Gole, kaj bo dobrega?
1: Ja, vikend poln dogodkov, najprej pa seveda eno lepo ponedeljko.

0: Technika. Dobra przeglądy. A tu wszystkie rodzinne inwestycje. Największym przyszłym kryszczu na kruszka. Przeprzyjmy na Safari Park w Piganie. A u Facebooku. Przyszłym kryszczu na kruszka. Przeprzyjmy na Safari Park w Piganie. A u Facebooku. Piękny koncert z Bratko, Imperator, sobota 15 augusta, cyrodnymny kramat z kokiem, wersji outro, numer na tytuła suko do mieli, tytuła partii za utrokę, na warunku z pozitlań, on koncert na tytuła zbór, tytuła partii za utrokę,
1: nocny zbór, na meniu mencer, gatycznie stosownych wizil, powórkę fortunnych skupi,

Sensis Krótko jest też głosem i spodpaniczna plaska. Inne skandal jakiś pomni by był spodpaniczna pisarze i skandasy w fabryki. Każde oczy w pauzach z tym skrozy. Każde oczy w pauzach z tym skrozy. Każde oczy w pauzach z tym skrozy.